Pozwoli wystakna, że mąsrat pustynie, zator z letnich wrata, kriw se prawą zmiluje, znikar praznik pletny, ustając se predaje, kto wiesz, ta bez kucie.